Taki taki taki, estoy matando. Taki taki taki, martillando. Taki taki taki.